0: More fire, more heat.
1: Bali wote mpo msikilizaji, tunasema pole pole wote wengine wote wamepoteza marafiki na mandugu wote. Tunasema pole kupoteza marafiki, unajua hali ni siku hizi ni hali mbovu mali wote mpo. Na jio wetu wengine ni wagonjwa kupitia magonjwa hizo mbovu, magonjwa zinapatikana hizo magonjwa za Ebola. Wengine huko huko wanasumbuka na hizo magonjwa. Kuna wengine wote nao pia wameshakuwa na shida mbalimbali, lakini jameni, basi tutie kila kitu yote mkononi ya Mwenyezi Mungu. Hizo ngoma zetu zinaikuja, lakini mali watu hupa nakwambia, sikiliza unasikia ukasheki habari. Ee bana ngebisaje bingi de embologoma. Disco ambesia kavia.

0: Msalimu huyo pamoja yule rafiki yako mlienda naye.
1: Na yo. Na misona yo, na monaka molingo, chote pome.
0: Yengo mwemwende, adido mali watupo mzee wangu. Nasema bari za siku mingi. Adisko ambia sina kupenda. Mwambia demaeo, mwambia utiashika mushika mudemaeo. Habari za mwili. Wasalimia watoto zetu hapo. Hiyo ndio sofere wetu, shofere wetu. Anendaga kuhisale. Anatembezaga wa mama hapo. Wa mama anasema hui shofere wetu mzuri sana.